0: Radio Kameleon. Totalna pozitiva.
1: Pismo moja, isidi sam dušu u tebe.